0: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Dziś Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, obchodzi swoje 50. urodziny. Jego kariera w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym była pełna głośnych operacji, takich jak sprawy Beaty Sawickiej i Weroniki Marczuk, które wzbudzały wiele kontrowersji. Po zakończeniu służby i działalności politycznej w 2020 roku Kaczmarek został zatrzymany pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw finansowych. Jego historia to przykład burzliwej kariery, która przyciągała uwagę mediów i opinii publicznej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego uwagę przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Wybrała elegancką sukienkę płaszczową w szałwiowo-zielonym odcieniu, która podkreślała jej klasyczny styl. Dyskretne dodatki i delikatny makijaż dopełniły całości, wyróżniając się na tle oficjalnych uroczystości.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołdany od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka, podczas wakacji w Polsce, nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
1: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami. Ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu.
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
1: Polskie gwiazdy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a metryka nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Grażyna Szapołowska, niczym hollywoodzka diwa w cekinowej sukni, wygina się na plaży, a Ewa Kasprzyk z odwagą łamie stereotypy, pokazując, że po 60 można wyglądać jak milion dolarów. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, z nową fryzurą odmłodniała o 20 lat, a Justyna Steczkowska w mini bikini skacze nad basenem, rozgrzewając fanów do czerwoności. To dopiero pokaz, jak cieszyć się życiem bez względu na wiek.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polski król Latino, Skorim, nie przestaje zaskakiwać. Po dramatycznym upadku ze sceny w czwartek, muzyk nie tylko dokończył koncert na siedząco, ale także zagrał 2 kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skorim, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop. Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje. Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć? Gdańsk w piątkowy wieczór zamienił się w prawdziwą rockową Mekkę, gdzie festiwal Rockowizna przyciągnął tłumy spragnione gitarowych riffów i rodzinnej atmosfery. Na scenie pojawili się m.in. Zenek Grabowski, Illusion i Koma, a każdy z nich dostarczył publiczności niezapomnianych emocji. Wśród uczestników można było zobaczyć zarówno młodych fanów, jak i tych, którzy pamiętają początki polskiego rocka, co tylko potwierdza, że muzyka łączy pokolenia. A jeśli ktoś myślał, że rock to tylko ciężkie brzmienia, to Perturbator i jego elektroniczne show z pewnością wyprowadziło go z błędu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmiennaniem atmosferycznym wynoszącym

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, chodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę. Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
0: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą zainaugurowali uroczystości, składając wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To symboliczne gesty, które podkreślają znaczenie tego historycznego zwycięstwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Gdyni odbyła się Parada Morska z okazji Święta Wojska Polskiego, w której uczestniczył premier Donald Tusk. Po oficjalnych uroczystościach i przemówieniu o bezpieczeństwie Polski, Tusk wyruszył na wody Zatoki Gdańskiej na pokładzie luksusowego jachtu. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na obecność premiera, ale także imponującą flotę ponad 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu. Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Dziś w Portugalii Kibu Vicuña, asystent selekcjonera Jana Urbana, będzie obserwował mecz Rio Ave z FC Porto, skupiając się na polskich stoperach Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. Niestety nie zobaczymy w akcji Oskara Pietuszewskiego z powodu kontuzji, a Cezary Miszta również nie zagra po niedawnym zabiegu. To ważne spotkanie dla Vicuny przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González.
1: Dziś szósty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka będzie bronić złota w finale biegu na 400 metrów. O medale powalczą też Maria Żodzik w skoku wzwyż i Adrianna Sułek-Schubert w siedmioboju. Rano na medalową ścieżkę chce wrócić chodziarka Katarzyna Zdziebło.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: Iga Świątek rozpoczyna obronę tytułu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango, która pokonała Venus Williams. Mecz odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia. Szczegóły dotyczące godziny spotkania poznamy dzisiaj wieczorem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, gdzie stawką są duże pieniądze i 1000 punktów w rankingu. Polka po triumfie w Toronto od razu ruszyła do Cincinnati, gdzie rok temu pokonała Jasmine Paolini w finale. W turnieju biorą udział także Maja Chwalińska i Magdalena Fręk, natomiast Magda Linet już odpadła z rywalizacji. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na nagrodę w wysokości ponad $1 milion. Dziś w niemieckim Ferropolis odbędzie się przedostatnia runda Drift Masters 2026. Paweł Korpuliński, lider klasyfikacji, zmierzy się z Piotrem Więckiem w walce o utrzymanie przewagi przed finałem w Warszawie. To starcie może zdecydować o mistrzowskim tytule, a emocje sięgają zenitu. Polski duet liczy na wsparcie kibiców, którzy licznie przybyli do miasta z żelaza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki zaskoczył zgromadzonych, wchodząc w tłum i witając się z obywatelami. Zamiast oficjalnego dystansu prezydent ściskał dłonie i pozował do zdjęć, co wywołało ogromne emocje. Na Wisłostradzie można było podziwiać defiladę z udziałem żołnierzy i nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale to bezpośrednie spotkanie z głową państwa stało się głównym punktem dnia.
1: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca, działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzen. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
1: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Aemond Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą, ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku. Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć? Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach.
2: Polska, kraj paradoksów. Choć coraz mniej Polaków chodzi do kościoła, to pielgrzymki do Częstochowy wciąż przyciągają tłumy. Co roku kilkaset tysięcy osób, w tym celebryci, rusza na szlaki, by pokazać swoją wiarę. A może to po prostu nowa moda na duchowe selfie? Mimo laicyzacji, Polska nadal trzyma się w czołówce religijnych krajów Europy. Taniec z gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy, choć dla Claptona była ciężarem psychicznym. W 2004 roku artysta zdecydował się wycofać utwór z koncertów, by nie rozdrapywać starych ran. Jednak w 2013 roku, dzięki nowej aranżacji, Clapton powrócił do piosenki, traktując ją jako piękny hołd dla syna, a nie bolesne wspomnienie.
1: Yannick Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy wulkan energii na scenie. Ale kto by pomyślał, że jego rockowe szaleństwo ma korzenie w polskiej historii? Jego ojciec, Bolesław Gers, był oficerem polskiej marynarki wojennej, który po wojnie osiedlił się w Anglii, uciekając przed komunistami. Yannick, choć urodzony na Wyspach, nie zapomina o polskich korzeniach i przy każdej okazji odwiedza rodzinę nad Wisłą. Na koncertach w Polsce dumnie macha polską flagą, pokazując, że słowiańska krew płynie w jego żyłach. A rock and roll to nie tylko muzyka, ale i hołd dla przeszłości.
2: Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które...

0: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. W gminie Leoncin doszło do nietypowego zdarzenia. Egzotyczny jeżozwierz wtargnął do jednego z domów po wcześniejszym podjadaniu roślin w ogrodzie. Służby szybko interweniowały, odławiając zwierzę i przekazując je specjalistom. To kolejny przypadek pojawienia się jeżozwierzy w okolicach Warszawy, a ich pochodzenie wciąż jest ustalane. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stenkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację e-Obywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim wybrzeżu Bałtyku, a dokładnie w Chłopach, warunki do plażowania są znakomite. Temperatury sięgają 23 stopni Celsjusza, a woda w morzu ma przyjemne 16 stopni. Wszystkie kąpieliska są otwarte i wolne od sinic, zapewniając bezpieczny wypoczynek. Idealna pogoda sprzyja relaksowi nad wodą, a delikatny wiatr sprawia, że morze jest spokojne. Berlin oferuje nowy sposób zwiedzania. Tematyczne spacery szlakiem niezwykłych zegarów. Stolica Niemiec pełna jest artystycznych instalacji, które odmierzają czas w nietypowy sposób. Na Potsdamer Platz znajdziemy zegar z sygnalizatorem, a w Europa Center monumentalny zegar wodny. Na Alexander Platz stoi słynny Weltzeitur, pokazujący czas w kilkudziesięciu strefach. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą odkryć miasto z innej perspektywy. W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 złotych. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
1: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
1: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
3: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
2: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
3: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: 4. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą zainaugurowali uroczystości, składając wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To symboliczne gesty, które podkreślają znaczenie tego historycznego zwycięstwa. W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, zobaczymy nowoczesne czołgi, które symbolizują zmiany w polskich wojskach pancernych. Obok zmodernizowanych Leopardów 2PL pojawią się amerykańskie Abramsy i południowo-koreańskie K2 Black Panther. Polska odchodzi od starszych konstrukcji, takich jak T-72 i PT-91, na rzecz nowoczesnych platform. Dzięki temu nasza armia staje się jedną z najnowocześniejszych na wschodniej flance NATO. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Dziś Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, obchodzi swoje 50. urodziny. Jego kariera w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym była pełna głośnych operacji, takich jak sprawy Beaty Sawickiej i Weroniki Marczuk, które wzbudzały wiele kontrowersji. Po zakończeniu służby i działalności politycznej w 2020 roku Kaczmarek został zatrzymany pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw finansowych. Jego historia to przykład burzliwej kariery, która przyciągała uwagę mediów i opinii publicznej. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołduny od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka, podczas wakacji w Polsce, nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata.
1: Magda Narożna znowu na scenie i znowu w centrum uwagi. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przybojów wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie tylko zaśpiewała, ale i zafundowała publiczności prawdziwy pokaz mody. Kilka kreacji, każda bardziej efektowna od poprzedniej, podkreślało jej sylwetkę i energię. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody? Ale cóż, Magda wie, jak zrobić show.
2: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w show biznesie?
1: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskie gwiazdy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a metryka nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Grażyna Szapołowska, niczym hollywoodzka diwa w cekinowej sukni, wygina się na plaży, a Ewa Kasprzyk z odwagą łamie stereotypy, pokazując, że po 60 można wyglądać jak $1 000 000. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, z nową fryzurą odmłodniała o 20 lat, a Justyna Steczkowska w mini bikini skacze nad basenem, rozgrzewając fanów do czerwoności. To dopiero pokaz, jak cieszyć się życiem bez względu na wiek. Polski król latino, Skolim, nie przestaje zaskakiwać. Po dramatycznym upadku ze sceny w czwartek, muzyk nie tylko dokończył koncert na siedząco, ale także zagrał 2 kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skolim, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop. Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć?
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlehrur przy Budapesterstrasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu.
2: W Polanicy-Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
1: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 32 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu. Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Dziś w Portugalii Kibu Vicuña, asystent selekcjonera Jana Urbana, będzie obserwował mecz Rio Ave z FC Porto, skupiając się na polskich stoperach Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. Niestety nie zobaczymy w akcji Oskara Pietuszewskiego z powodu kontuzji, a Cezary Miszta również nie zagra po niedawnym zabiegu. To ważne spotkanie dla Vicuny przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González.
0: Dziś szósty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka będzie bronić złota w finale biegu na 400 metrów. O medale powalczą też Maria Żodzik w skoku wzwyż i Adrianna Sułek-Schubert w siedmioboju. Rano na medalową ścieżkę chce wrócić chodziarka Katarzyna Zdziebło. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Kanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Maja Chwalińska walczy dziś w drugiej rundzie turnieju WTA w Cincinnati z Krystyną Bacą. Polka wraca do gry po kontuzji stawu skokowego i nieudanym występie w Toronto. To jej szansa na pierwsze zwycięstwo w serii turniejów na kortach twardych w Ameryce Północnej. Trzymamy kciuki za udany powrót na kort.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, gdzie stawką są duże pieniądze i 1000 punktów w rankingu. Polka po triumfie w Toronto od razu ruszyła do Cincinnati, gdzie rok temu pokonała Jasmine Paolini w finale. W turnieju biorą udział także Maja Chwalińska i Magdalena Fręk, natomiast Magda Linet już odpadła z rywalizacji. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na nagrodę w wysokości ponad miliona dolarów. Dziś w niemieckim Ferropolis odbędzie się przedostatnia runda Drift Masters 2026. Paweł Korpuliński, lider klasyfikacji, zmierzy się z Piotrem Więckiem w walce o utrzymanie przewagi przed finałem w Warszawie. To starcie może zdecydować o mistrzowskim tytule, a emocje sięgają zenitu. Polski duet liczy na wsparcie kibiców, którzy licznie przybyli do miasta z żelaza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: Dziś w Gdyni odbyła się Parada Morska z okazji Święta Wojska Polskiego, w której uczestniczył premier Donald Tusk. Po oficjalnych uroczystościach i przemówieniu o bezpieczeństwie Polski, Tusk wyruszył na wody Zatoki Gdańskiej na pokładzie luksusowego jachtu. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na obecność premiera, ale także imponującą flotę ponad 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiło już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Aemon Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą, ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku. Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć? Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach.
3: Polska, kraj paradoksów. Choć coraz mniej Polaków chodzi do kościoła, to pielgrzymki do Częstochowy wciąż przyciągają tłumy. Co roku kilkaset tysięcy osób, w tym celebryci, rusza na szlaki, by pokazać swoją wiarę. A może to po prostu nowa moda na duchowe selfie? Mimo laicyzacji, Polska nadal trzyma się w czołówce religijnych krajów Europy. Taniec z gwiazdami wraca na ekrany z 32 sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy, choć dla Claptona była ciężarem psychicznym. W 2004 roku artysta zdecydował się wycofać utwór z koncertów, by nie rozdrapywać starych ran. Jednak w 2013 roku, dzięki nowej aranżacji, Clapton powrócił do piosenki, traktując ją jako piękny hołd dla syna, a nie bolesne wspomnienie.
2: Yannick Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy wulkan energii na scenie. Ale kto by pomyślał, że jego rockowe szaleństwo ma korzenie w polskiej historii? Jego ojciec, Bolesław Gers, był oficerem polskiej marynarki wojennej, który po wojnie osiedlił się w Anglii, uciekając przed komunistami. Yannick, choć urodzony na Wyspach, nie zapomina o polskich korzeniach i przy każdej okazji odwiedza rodzinę nad Wisłą. Na koncertach w Polsce dumnie macha polską flagą, pokazując, że słowiańska krew płynie w jego żyłach. A rock and roll to nie tylko muzyka, ale i hołd dla przeszłości.
3: Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej. Kto by pomyślał, że muzyczne przepychanki mogą przynieść taki efekt? Neil Young, kanadyjski hippies, postanowił w latach 70. rozliczyć południe Stanów Zjednoczonych z jego mrocznej historii, co nie spodobało się chłopakom z Lynyrd Skynyrd. W odpowiedzi powstał Sweet Home Alabama, hymn, który do dziś łączy pokolenia. A co z rzekomą wojną między muzykami? Okazuje się, że to tylko dziennikarska fantazja, bo artyści nosili nawzajem swoje koszulki i planowali wspólne projekty. Tragiczna katastrofa lotnicza przerwała tę przyjaźń, ale Neil Young oddał hołd zmarłym kolegom, pokazując, że muzyka potrafi łączyć nawet największych rywali.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Toruniu z temperaturą 20 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, chodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację e-Obywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom. Berlin oferuje nowy sposób zwiedzania. Tematyczne spacery szlakiem niezwykłych zegarów. Stolica Niemiec pełna jest artystycznych instalacji, które odmierzają czas w nietypowy sposób. Na Potsdamer Platz znajdziemy zegar z sygnalizatorem, a w Europa Center monumentalny zegar wodny. Na Alexanderplatz stoi słynny Weltzeitur, pokazujący czas w kilkudziesięciu strefach. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą odkryć miasto z innej perspektywy. W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
1: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
1: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 20 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 20 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
3: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Lotnisko w Katani na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
3: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołduny od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka, podczas wakacji w Polsce, nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata.
1: Magda Narożna znowu na scenie i znowu w centrum uwagi. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przebojów wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie tylko zaśpiewała, ale i zafundowała publiczności prawdziwy pokaz mody. Kilka kreacji, każda bardziej efektowna od poprzedniej, podkreślało jej sylwetkę i energię. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody? Ale cóż, Magda wie, jak zrobić show.
2: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w show biznesie?
1: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskie gwiazdy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a metryka nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Grażyna Szapołowska, niczym hollywoodzka diwa w cekinowej sukni, wygina się na plaży, a Ewa Kasprzyk z odwagą łamie stereotypy, pokazując, że po 60 można wyglądać jak $1 000 000. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, z nową fryzurą odmłodniała o 20 lat, a Justyna Steczkowska w mini bikini skacze nad basenem, rozgrzewając fanów do czerwoności. To dopiero pokaz, jak cieszyć się życiem bez względu na wiek. Polski król latino, Skolin, nie przestaje zaskakiwać. Po dramatycznym upadku ze sceny w czwartek, muzyk nie tylko dokończył koncert na siedząco, ale także zagrał 2 kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skolin, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop. Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć?
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miser Lou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 21 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 30 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlehrur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę. Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
0: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
1: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców. Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku termometry ukażą 31 stopni i małe zachmurzenie. Lato dziś w wersji ekstremalnej. Gorąco, sucho i bez wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi NATO-wi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi, a Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TV P1 od poniedziałku do piątku o 18:25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stenn, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
3: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Croy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Croy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
3: Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
3: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i grana. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie, na niebie, będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć? Jania Lesar i Katarzyna Zilman. Duet, który zaskoczył wszystkich w Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbija serca widzów w Asia Express. Ich relacja, początkowo owiana tajemnicą, teraz kwitnie na oczach całego świata. Mimo początkowych trudności, ich związek jest teraz mocniejszy niż kiedykolwiek. A kto by pomyślał, że ekstremalne podróże mogą być receptą na miłość? Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach. Na warszawskich powązkach wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, który zmarł po walce z chorobą nowotworową. Wzruszający pokaz slajdów przypomniał zebranym o jego życiu. Od młodzieńczych lat po chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi. Atmosfera pełna zadumy, a łzy płynęły strumieniami, gdy obrazy mówiły więcej niż słowa. Morozowski, znany z TVN24, pozostawił po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale i wspomnienia, które na długo pozostaną w sercach wielu.
2: Polska, kraj paradoksów. Choć coraz mniej Polaków chodzi do kościoła, to pielgrzymki do Częstochowy wciąż przyciągają tłumy. Co roku kilkaset tysięcy osób, w tym celebryci, rusza na szlaki, by pokazać swoją wiarę. A może to po prostu nowa moda na duchowe selfie? Mimo laicyzacji, Polska nadal trzyma się w czołówce religijnych krajów Europy.
1: Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy, choć dla Claptona była ciężarem psychicznym. W 2004 roku artysta zdecydował się wycofać utwór z koncertów, by nie rozdrapywać starych ran. Jednak w 2013 roku, dzięki nowej aranżacji, Clapton powrócił do piosenki, traktując ją jako piękny hołd dla syna, a nie bolesne wspomnienie.
1: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy wulkan energii na scenie. Ale kto by pomyślał, że jego rockowe szaleństwo ma korzenie w polskiej historii? Jego ojciec, Bolesław Gers, był oficerem polskiej marynarki wojennej, który po wojnie osiedlił się w Anglii, uciekając przed komunistami. Janik, choć urodzony na Wyspach, nie zapomina o polskich korzeniach i przy każdej okazji odwiedza rodzinę nad Wisłą. Na koncertach w Polsce dumnie macha polską flagą, pokazując, że słowiańska krew płynie w jego żyłach. A rock and roll to nie tylko muzyka, ale i hołd dla przeszłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem – dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutu, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.

0: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
2: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną.
1: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
1: Anita Włodarczyk, rekordzistka świata i legenda rzutu młotem, zajęła 4. miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Złoty medal zdobyła Finka Silja Kosonen, która osiągnęła wynik 76,28 metra. Aleksandra Śmiech uplasowała się na 8. pozycji. Włodarczyk, mimo braku medalu, pozostaje jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny.
2: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na 3. miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, gdzie stawką są duże pieniądze i 1000 punktów w rankingu. Polka, po triumfie w Toronto, od razu ruszyła do Cincinnati, gdzie rok temu pokonała Jasmine Paolini w finale. W turnieju biorą udział także Maja Chwalińska i Magdalena Feng, natomiast Magda Linette już odpadła z rywalizacji. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na nagrodę w wysokości ponad $1 milion.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca, warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daemon Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą, ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon Rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołdany od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka podczas wakacji w Polsce nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
1: Polskie gwiazdy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a metryka nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Grażyna Szapołowska, niczym hollywoodzka diwa w cekinowej sukni, wygina się na plaży, a Ewa Kasprzyk z odwagą łamie stereotypy, pokazując, że po 60 można wyglądać jak $1 000 000. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, z nową fryzurą odmłodniała o 20 lat, a Justyna Steczkowska w mini bikini skacze nad basenem, rozgrzewając fanów do czerwoności. To dopiero pokaz, jak cieszyć się życiem bez względu na wiek. Polski król latino, Skolin, nie przestaje zaskakiwać. Po dramatycznym upadku ze sceny w czwartek, muzyk nie tylko dokończył koncert na siedząco, ale także zagrał 2 kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skolin, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop. Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dick Dale, król Surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miser Lou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie na granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
1: Gdańsk w piątkowy wieczór zamienił się w prawdziwą rockową Mekkę, gdzie festiwal Rockowizna przyciągnął tłumy spragnione gitarowych riffów i rodzinnej atmosfery. Na scenie pojawili się m.in. Zenek Grabowski, Illusion i Koma, a każdy z nich dostarczył publiczności niezapomnianych emocji. Wśród uczestników można było zobaczyć zarówno młodych fanów, jak i tych, którzy pamiętają początki polskiego rocka, co tylko potwierdza, że muzyka łączy pokolenia. A jeśli ktoś myślał, że rock to tylko ciężkie brzmienia, to Perturbator i jego elektroniczne show z pewnością wyprowadziło go z błędu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: 3. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlehrur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych. Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców. W Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
1: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
1: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
0: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 20 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Proy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Proy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 29 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć?
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
1: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo. Ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
2: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
1: Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
2: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd. Joanna Rawik, ikona polskiej sceny muzycznej, odeszła w wieku 92 lat, zostawiając po sobie niezapomniany dorobek artystyczny. Choć jej serce biło w rytmie francuskich piosenek, korzenie miała w Rumunii, a życie pełne zawirowań. Zasłynęła w latach 60. przebojami, które podbiły Opole i Sopot, a jej głos stał się symbolem tamtych czasów. Prywatnie nie brakowało jej dramatów, ale to właśnie one dodawały jej twórczości głębi i autentyczności.
2: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem – dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Redutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że Marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. W Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
1: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Christiną Busą. Polka, rozstawiona z numerem 26, wraca do formy po kontuzji, która wykluczyła ją z gry na Wimbledonie. Kolejny mecz zagra w poniedziałek, 17 sierpnia. Jej rywalkę poznamy po spotkaniu Diany Schneider z Tatianą Marią.
0: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, gdzie stawką są duże pieniądze i 1000 punktów w rankingu. Polka po triumfie w Toronto od razu ruszyła do Cincinnati, gdzie rok temu pokonała Jasmine Paolini w finale. W turnieju biorą udział także Maja Chwalińska i Magdalena Fręk, natomiast Magda Linette już odpadła z rywalizacji. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na nagrodę w wysokości ponad $1 milion.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 18:25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
3: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
3: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołdany od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka podczas wakacji w Polsce nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata.
1: Magda Narożna znowu na scenie i znowu w centrum uwagi. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przybojów wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie tylko zaśpiewała, ale i zafundowała publiczności prawdziwy pokaz mody. Kilka kreacji, każda bardziej efektowna od poprzedniej, podkreślało jej sylwetkę i energię. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody? Ale cóż, Magda wie, jak zrobić show.
2: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach.
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
1: Polski król latino, Skolim, nie przestaje zaskakiwać. Po dramatycznym upadku ze sceny w czwartek, muzyk nie tylko dokończył koncert na siedząco, ale także zagrał 2 kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skolim, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop.
2: Polska, kraj paradoksów. Choć coraz mniej Polaków chodzi do kościoła, to pielgrzymki do Częstochowy wciąż przyciągają tłumy. Co roku kilkaset tysięcy osób, w tym celebryci, rusza na szlaki, by pokazać swoją wiarę. A może to po prostu nowa moda na duchowe selfie? Mimo laicyzacji, Polska nadal trzyma się w czołówce religijnych krajów Europy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje.
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlu to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Gdańsk w piątkowy wieczór zamienił się w prawdziwą rockową Mekkę, gdzie festiwal Rockowizna przyciągnął tłumy spragnione gitarowych riffów i rodzinnej atmosfery. Na scenie pojawili się m.in. Zenek Grabowski, Illusion i Koma, a każdy z nich dostarczył publiczności niezapomnianych emocji. Wśród uczestników można było zobaczyć zarówno młodych fanów, jak i tych, którzy pamiętają początki polskiego rocka, co tylko potwierdza, że muzyka łączy pokolenia. A jeśli ktoś myślał, że rock to tylko ciężkie brzmienia, to Perturbator i jego elektroniczne show z pewnością wyprowadziło go z błędu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stenkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca.

0: Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu. Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Z Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 23 stopnie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi 2 imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło 2 nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 25 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć?
3: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
3: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
2: Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
3: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd. Joanna Rawik, ikona polskiej sceny muzycznej, odeszła w wieku 92 lat, zostawiając po sobie niezapomniany dorobek artystyczny. Choć jej serce biło w rytmie francuskich piosenek, korzenie miała w Rumunii, a życie pełne zawirowań. Zasłynęła w latach 60. przebojami, które podbiły Opole i Sopot, a jej głos stał się symbolem tamtych czasów. Prywatnie nie brakowało jej dramatów, ale to właśnie one dodawały jej twórczości głębi i autentyczności.
3: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Radio Super Express.

0: Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem – dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
1: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MAIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
2: Radio Super Express. Czas

0: na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
1: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
1: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Kristiną Buson. Polka, rozstawiona z numerem 26, wraca do formy po kontuzji, która wykluczyła ją z gry na Wimbledonie. Kolejny mecz zagra w poniedziałek, 17 sierpnia. Jej rywalkę poznamy po spotkaniu Diany Schneider z Tatianą Marią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Bydgoszczy z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
3: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
3: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN 24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołduny od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka, podczas wakacji w Polsce, nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata.
1: Magda Narożna znowu na scenie i znowu w centrum uwagi. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przybojów wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie tylko zaśpiewała, ale i zafundowała publiczności prawdziwy pokaz mody. Kilka kreacji, każda bardziej efektowna od poprzedniej, podkreślało jej sylwetkę i energię. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody? Ale cóż, Magda wie, jak zrobić show.
2: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach.
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
1: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może być młodo do samego końca.
0: Słuchacie radio Super Express.
1: Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje.
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlu to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, chodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Dramatyczne chwile na kąpielisku Nakło Chechło. 43-letni mieszkaniec Bytomia zaczął tonąć, próbując dopłynąć do wyspy. Dzięki szybkiej reakcji plażowiczów i służb ratunkowych udało się go uratować. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia. W Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze. Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu. Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje. W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
2: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
2: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
2: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 24 stopnie. W Krakowie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć?
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
1: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
2: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
1: Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
2: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
1: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
2: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32 sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy. 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację e-Obywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Pojazd przewoził pielgrzymkę z Podkarpacia, wracającą z Bośni i Hercegowiny. Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował węgierskim służbom za akcję ratunkową. Na miejscu złożył kondolencje rodzinom

0: zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
1: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
1: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów w Birmingham. Polka przyznała, że finałowy bieg był dla niej wyjątkowo trudny z powodu zimna, które wpłynęło na jej formę. Mimo to Bukowiecka jest zadowolona z osiągnięcia, podkreślając, że utrzymanie się na szczycie nie jest łatwe. To już jej trzeci z rzędu medal na Mistrzostwach Europy. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, gdzie stawką są duże pieniądze i 1000 punktów w rankingu. Polka po triumfie w Toronto od razu ruszyła do Cincinnati, gdzie rok temu pokonała Jasmine Paolini w finale. W turnieju biorą udział także Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, natomiast Magda Linet już odpadła z rywalizacji. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na nagrodę w wysokości ponad $1 milionów. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 23 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 18:25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Pojazd przewoził pielgrzymkę z Podkarpacia, wracającą z Bośni i Hercegowiny. Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował węgierskim służbom za akcję ratunkową. Na miejscu pracują służby, a polski konsul pozostaje w kontakcie z władzami węgierskimi. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
2: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilacji
2: parady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołdany od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka podczas wakacji w Polsce nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
1: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W polskim show biznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek?
1: Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show?
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserloo to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Gdańsk w piątkowy wieczór zamienił się w prawdziwą rockową Mekkę, gdzie festiwal Rockowizna przyciągnął tłumy spragnione gitarowych riffów i rodzinnej atmosfery. Na scenie pojawili się m.in. Zenek Grabowski, Illusion i Koma, a każdy z nich dostarczył publiczności niezapomnianych emocji. Wśród uczestników można było zobaczyć zarówno młodych fanów, jak i tych, którzy pamiętają początki polskiego rocka, co tylko potwierdza, że muzyka łączy pokolenia. A jeśli ktoś myślał, że rock to tylko ciężkie brzmienia, to Perturbator i jego elektroniczne show z pewnością wyprowadziło go z błędu. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem. Dołożyć brakujące środki, czy unieważnić konkurs.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dramatyczne chwile na kąpielisku Nakłohechło. 43-letni mieszkaniec Bytomia zaczął tonąć, próbując dopłynąć do wyspy. Dzięki szybkiej reakcji plażowiczów i służb ratunkowych udało się go uratować. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest stabilny. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję.
2: Prokuratura oskarżyła 47-letnią Magdalenę R., pracownicę cywilną stargardzkiej policji, o przywłaszczenie ponad 400 tysięcy złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kobieta miała przelewać pieniądze na swoje konto i wydawać je w internetowym kasynie. Magdalena R. przyznała się do winy, a proces w tej sprawie wkrótce rozpocznie się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Grozi jej nawet 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. W lesie niedaleko wsi Lisiny odkryto szczątki Jowity Zielińskiej, która zaginęła w lipcu 2024 roku. Badania DNA potwierdziły, że to zaginiona kobieta. Rodzina jej zmarłego męża oraz kilkanaście innych osób zostało ponownie przebadanych na wariografię, ale wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. Policja przyznaje, że śledztwo jest skomplikowane i nie wyklucza przełomu w tej sprawie. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
2: W Polanicy-Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę

0: pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 22 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 18:25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
0: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, a 7 jest w bardzo ciężkim stanie. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała sztab kryzysowy, by koordynować działania pomocowe. Autokarem podróżowało 59 pielgrzymów z Podkarpacia, wracających z Bośni i Hercegowiny. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a rodziny poszkodowanych mają otrzymać niezbędne wsparcie.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
0: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program .nat.i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Słuchaj. słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć?
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
1: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
1: Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
2: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
2: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
1: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała i została

0: mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską zachmurzenie całkowite wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 21 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1015. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
2: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
1: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów w Birmingham. Polka przyznała, że finałowy bieg był dla niej wyjątkowo trudny z powodu zimna, które wpłynęło na jej formę. Mimo to Bukowiecka jest zadowolona z osiągnięcia, podkreślając, że utrzymanie się na szczycie nie jest łatwe. To już jej 3 z rzędu medal na Mistrzostwach Europy. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3 najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Kristiną Busą. Polka, rozstawiona z numerem 26, wraca do formy po kontuzji, która wykluczyła ją z gry na Wimbledonie. Kolejny mecz zagra w poniedziałek, 17 sierpnia. Jej rywalkę poznamy po spotkaniu Diany Schneider z Tatianą Marią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Minęła 16.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Wicepremier Węgier, Anita Orban, wyraziła kondolencje i zapewniła o pełnym wsparciu dla Polski. Ranni zostali przewiezieni do węgierskich szpitali, a polskie władze zwołały sztab kryzysowy. Bliscy ofiar otrzymają także wsparcie psychologiczne. Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego, od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
4: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
4: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę, powietrze przyjemne i kojące.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival, internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
1: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maśla, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show? Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje?
2: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miser Lou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem. Dołożyć brakujące środki, czy unieważnić konkurs.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
0: W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję.
1: Prokuratura oskarżyła 47-letnią Magdalenę R., pracownicę cywilną stargardzkiej policji, o przywłaszczenie ponad 400 tysięcy złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kobieta miała przelewać pieniądze na swoje konto i wydawać je w internetowym kasynie. Magdalena R. przyznała się do winy, a proces w tej sprawie wkrótce rozpocznie się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Grozi jej nawet 10 lat więzienia. Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. W lesie niedaleko wsi Lisiny odkryto szczątki Jowity Zielińskiej, która zaginęła w lipcu 2024 roku. Badania DNA potwierdziły, że to zaginiona kobieta. Rodzina jej zmarłego męża oraz kilkanaście innych osób zostało ponownie przebadanych na wariografię, ale wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. Policja przyznaje, że śledztwo jest skomplikowane i nie wyklucza przełomu w tej sprawie. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety, 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
1: W Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigley, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigley, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
3: Polski samolot specjalny z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych leci na Węgry po tragicznym wypadku autokaru, w którym zginęło 12 osób. Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu pomocy, aby zapewnić niezbędne wsparcie medyczne i konsularne poszkodowanym. 5 osób jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, a polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z węgierskimi władzami i szpitalami.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Podczas dzisiejszej defilady, z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą, przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
3: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
3: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu.
3: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
2: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może być młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
2: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
2: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
3: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu #MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
0: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a wybierając elegancki

0: Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
2: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
1: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów w Birmingham. Polka przyznała, że finałowy bieg był dla niej wyjątkowo trudny z powodu zimna, które wpłynęło na jej formę. Mimo to Bukowiecka jest zadowolona z osiągnięcia, podkreślając, że utrzymanie się na szczycie nie jest łatwe. To już jej 3 z rzędu medal na Mistrzostwach Europy. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3 najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3 rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Kristiną Busą. Polka, rozstawiona z numerem 26, wraca do formy po kontuzji, która wykluczyła ją z gry na Wimbledonie. Kolejny mecz zagra w poniedziałek, 17 sierpnia. Jej rywalkę poznamy po spotkaniu Diany Schneider z Tatianą Marią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys, około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera.
3: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział natychmiastowe działania i ścisłą współpracę z węgierskimi organami. Autokar, którym podróżowali mieszkańcy Podkarpacia, zjechał z drogi i przewrócił się w rejonie Mezokeresztes. Śledczy będą teraz ustalać dokładne przyczyny i przebieg tej tragedii. Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał.
2: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę pod podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
2: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć?
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
1: W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek?
2: Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie Rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show?
1: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola.
1: W Kentach doszło do brutalnej bójki przy stacji paliw. Jeden z uczestników zaatakował nożem 4 osoby, z czego jedna została poważnie ranna. Policja szybko rozpoczęła obławę i zatrzymała podejrzanego. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia oraz motywy działania napastnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
2: W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna

0: sprawdzone informacje.
1: Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 kilometrów. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
0: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
3: Słuchaj
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Szczecinie z temperaturą 17 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady. Odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
2: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy taniec stał się hołdem dla Zbigniewa Wodeckiego. Wybrali utwór Zabiorę Cię Dziś na Bal, choć z małą modyfikacją tekstu, która rozbawiła gości. Koledzy Brzozowskiego zaśpiewali Na Twoje Włosy Hela, zamiast Na Twoich Włosów Heban. Brzozowski z humorem stwierdził, że gdyby Wodecki żył, pewnie nie znalazłby czasu na wesele, bo byłby zbyt zajęty koncertami.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu #MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
2: W Kętach doszło do dramatycznego incydentu. W nocy z soboty na niedzielę przy stacji benzynowej kłótnia przerodziła się w krwawe starcie, podczas którego jeden z uczestników zaatakował 4 osoby nożem. Sprawca uciekł, ale został szybko zatrzymany przez policję. Ranni mężczyźni otrzymali pomoc medyczną, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania 2 młodych mężczyzn z Redutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne Jarosław Kaczyński

0: Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Kanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
0: Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati, pokonując Christinę Buxę 6-2. To jej pierwsze zwycięstwo od czasu finału French Open. Polka wraca do formy po kontuzji i podkreśla, że potrzebuje więcej meczów, by poczuć się pewniej na korcie. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stenn, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polski samolot specjalny z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych leci na Węgry po tragicznym wypadku autokaru, w którym zginęło 12 osób. Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu pomocy, aby zapewnić niezbędne wsparcie medyczne i konsularne poszkodowanym. 5 osób jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, a polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z węgierskimi władzami i szpitalami.
2: Wczoraj obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, podczas którego nie zabrakło politycznych napięć. Premier Donald Tusk w Gdyni skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE, podkreślając, że Polska będzie bezpieczna tylko bez zdrady i politycznej nieodpowiedzialności. W Warszawie prezydent Nawrocki zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na polskich decyzjach, a nie obcojęzycznych hasłach. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że SAFE to sojusze, armia, fabryki i Europa.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
1: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show?
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże. C-Bull, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapesterstrasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
1: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
1: Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą. Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera. W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych.

0: Wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
0: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje. Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą. Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru wracającego z Medjugorje. W katastrofie zginęło 12 osób, w tym 17-latek, a 10 osób jest ciężko rannych. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Polska prokuratura wszczęła śledztwo, a w kraju odwołano część wydarzeń w geście solidarności z ofiarami. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
3: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival, internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
2: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy taniec stał się hołdem dla Zbigniewa Wodeckiego. Wybrali utwór Zabiorę Cię Dziś na Bal, choć z małą modyfikacją tekstu, która rozbawiła gości. Koledzy Brzozowskiego zaśpiewali Na Twoje Włosy Hela, zamiast Na Twoich Włosów Heban. Brzozowski z humorem stwierdził, że gdyby Wodecki żył, pewnie nie znalazłby czasu na wesele, bo byłby zbyt zajęty koncertami.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu #MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek.
1: świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kętach doszło do dramatycznego incydentu. W nocy z soboty na niedzielę przy stacji benzynowej kłótnia przerodziła się w krwawe starcie, podczas którego jeden z uczestników zaatakował 4 osoby nożem. Sprawca uciekł, ale został szybko zatrzymany przez policję. Ranni mężczyźni otrzymali pomoc medyczną, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
2: W Zabrzu doszło do zatrzymania 2 młodych mężczyzn z Redutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
2: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 19 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju na poziomie 1400.

0: Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.

0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Sport w Radio Super Express.
2: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na 3. miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango. Po triumfie w Toronto Polka miała niewiele czasu na odpoczynek, ale jest gotowa do walki na nowej nawierzchni kortów w Cincinnati. Świątek, która w zeszłym roku pokonała Arango w US Open, liczy na powtórzenie sukcesu i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu. Korty w Cincinnati, po przebudowie, sprzyjają jej stylowi gry, co może być kluczowe w dalszej rywalizacji. Ewa Swoboda zdobyła 2 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebrny medal wywalczyła w biegu na 100 metrów, a brązowy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Swoboda nie kryła radości z powrotu do formy po trudnym okresie w karierze. Zawodniczka podkreśliła, że jest gotowa na kolejne wyzwania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, podczas którego nie zabrakło politycznych napięć. Premier Donald Tusk w Gdyni skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE, podkreślając, że Polska będzie bezpieczna tylko bez zdrady i politycznej nieodpowiedzialności. W Warszawie prezydent Nawrocki zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na polskich decyzjach, a nie obcojęzycznych hasłach. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że SAFE to sojusze, armia, fabryki i Europa.
0: Donald Tusk, mimo pełnienia funkcji premiera, pobiera 3 emerytury, w tym z ZUS, Belgii i instytucji unijnych. Łączna wartość tych świadczeń w 2025 roku wyniosła około 450 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie szefa rządu, co daje łącznie około 812 tysięcy złotych rocznie. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, co Tusk skutecznie wykorzystuje. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-wschodnim, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą". Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek? Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show? Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemal że utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, chodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapesterstrasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi 2 imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło 2 nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
2: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.

0: opowieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa uzbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Richard powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Wicepremier Węgier, Anita Orban, wyraziła kondolencje i zapewniła o pełnym wsparciu dla Polski. Ranni zostali przewiezieni do węgierskich szpitali, a polskie władze zwołały sztab kryzysowy. Bliscy ofiar otrzymają także wsparcie psychologiczne. Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnisko w Katani na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację. Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę pod podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
3: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival, internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maśla, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
1: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show? Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje?
3: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlu to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem. Dołożyć brakujące środki, czy unieważnić konkurs.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
1: W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję.
0: Prokuratura oskarżyła 47-letnią Magdalenę R., pracownicę cywilną stargardzkiej policji, o przywłaszczenie ponad 400 tysięcy złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kobieta miała przelewać pieniądze na swoje konto i wydawać je w internetowym kasynie. Magdalena R. przyznała się do winy, a proces w tej sprawie wkrótce rozpocznie się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Grozi jej nawet 10 lat więzienia. Słuchacie Radia Super Express.
1: Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. W lesie niedaleko wsi Lisiny odkryto szczątki Jowity Zielińskiej, która zaginęła w lipcu 2024 roku. Badania DNA potwierdziły, że to zaginiona kobieta. Rodzina jej zmarłego męża oraz kilkanaście innych osób zostało ponownie przebadanych na wariografię, ale wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. Policja przyznaje, że śledztwo jest skomplikowane i nie wyklucza przełomu w tej sprawie. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety, 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 kilometrów. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy podobnie 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
0: Polski samolot specjalny z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych leci na Węgry po tragicznym wypadku autokaru, w którym zginęło 12 osób. Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu pomocy, aby zapewnić niezbędne wsparcie medyczne i konsularne poszkodowanym. 5 osób jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, a polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z węgierskimi władzami i szpitalami.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas dzisiejszej defilady, z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą, przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
0: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program .nat.i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu.
2: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Itster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może być młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
1: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu hashtag MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Ojca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
0: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
2: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
1: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości. Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów w Birmingham. Polka przyznała, że finałowy bieg był dla niej wyjątkowo trudny z powodu zimna, które wpłynęło na jej formę. Mimo to Bukowiecka jest zadowolona z osiągnięcia, podkreślając, że utrzymanie się na szczycie nie jest łatwe. To już jej 3 z rzędu medal na Mistrzostwach Europy. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3 najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Kristiną Busą. Polka, rozstawiona z numerem 26, wraca do formy po kontuzji, która wykluczyła ją z gry na Wimbledonie. Kolejny mecz zagra w poniedziałek, 17 sierpnia. Jej rywalkę poznamy po spotkaniu Diany Schneider z Tatianą Marią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigley, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigley, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera.
0: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział natychmiastowe działania i ścisłą współpracę z węgierskimi organami. Autokar, którym podróżowali mieszkańcy Podkarpacia, zjechał z drogi i przewrócił się w rejonie Mezokeresztes. Śledczy będą teraz ustalać dokładne przyczyny i przebieg tej tragedii. Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego, od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał.
2: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
2: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
1: W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek?
2: Mrozy zmieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie Rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show?
1: Taniec z Gwiazdami wraca na ekrany z 32. sezonem, a Polsat z dumą ujawnia listę uczestników. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk czy Krzysztof Kwiatkowski. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to show kiedyś przyciągało 7 milionów widzów? Pierwszy odcinek już 6 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę tanecznych emocji i błysków fleszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola.
1: W Kentach doszło do brutalnej bójki przy stacji paliw. Jeden z uczestników zaatakował nożem 4 osoby, z czego jedna została poważnie ranna. Policja szybko rozpoczęła obławę i zatrzymała podejrzanego. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia oraz motywy działania napastnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
2: W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
2: Podczas Święta Wojska Polskiego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezydent skrytykował unijny program SAFE, podkreślając znaczenie hasła Bóg, honor, ojczyzna. Minister obrony odpowiedział, redefiniując SAFE jako sojusze, armia, fabryki, Europa. Spór ten uwidocznił rosnące podziały w obozie rządzącym. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca, działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb medycznych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy

0: przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
0: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: Z Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju, dzisiaj w większości, zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas dzisiejszej defilady z okazji